0: čekal.
1: Ty si ona se ptáš, to se s váma nečkal.
0: A sva se topíš,
1: joj, joj, kad glas čuješ moj. A sva se topíš, joj, joj, joj, joj. Pa kaže, nečkaj se, nečkaj. Nečkaj se, nečkaj. Samo ga malo otresi, a nečkaj se. Kad te budem poljubio. Bravo, Miroslave. Čudo si ti od pevača. Ko ti samo napisao ovako lepu pesmu?